0: godišnje.
1: U Rej Supremo će čist.
2: Hey, yo, hot, punčo, net.
3: Yo, escucho Olímpica Valencia.